Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę, motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Mamy dzisiaj czwartek, 17 dzień września i dokładnie 260 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Lambert, Szczęsny, Zygmunta, Gardian, Sokrates, Drogosław i Kolumba. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. No mam nadzieję, że wszyscy to sobie do serca biorą. Światowy Dzień Sybiraka to ku pamięci. No i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country to akurat no, dla miłośników westernu, ale i nie tylko oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was propozycję nie byle jaką, bo już jutro w klubie, a w zasadzie w ośrodku Ruczaj, Czesław Mozgil będzie występował o godzinie 19. Będzie to koncert poświęcony częściowo twórczości Herberta, a towarzyszyć mu będzie Miłosz Waśko i Sonus Kwartet. Jednym słowem, wieczór pełen emocji i pięknych tekstów. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to chciałbym Wam zaproponować, ale to również na jutro i również premierowo, Folwark Zwierzęcy w wersji animowanej, moi drodzy. Jednym słowem dla nieco młodszych widzów, ale oczywiście jak najbardziej można również odnieść to do, jakby nie było, klasyka literatury. Jak to młodzieżowy film, to jutro do obejrzenia o godzinie 10 i 13.45. W związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to od razu podpowiem, że w niedzielę 20 września 2026 roku, czyli tą niedzielę oczywiście, Politechnika Krakowska będzie brała czynny udział w wielkiej lekcji ekologii. To 10. lekcja ekologii, a to wszystko będzie rozgrywało się w ramach, no powiedzmy, akcji organizowanej wokół Tauron Areny, to tak informacyjnie. A w zasadzie tereny zielone wokół Tauron Areny, to trzeba też podkreślić. Całość między godziną 11 a 19, tam oczywiście plenerowe namioty rozmów i wiele, wiele innych atrakcji dla dzieci, jak i również miejsce do nauki i zabawy. Jednym słowem zapraszam, wielka lekcja ekologii już w najbliższą niedzielę od 11 do 19. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie. Radio Nowinki przypomina, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć radio, a robimy to poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Klikamy przycisk włącz radio, no i później wszystko jest jasne. Ja tylko przypominam, że jutro o 9 poranek, wieczorem o 21 herbatka autorsko. No i dzisiaj już o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. A ja oczywiście zapraszam do słuchania Radio Nowinki, oczywiście trwałego i częstego uczestniczenia nie tylko w słuchaniu, ale ewentualnym realizowaniu i prowadzeniu programów. Oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, zapraszam do współpracy. Wystarczy napisać albo przyjść do radia. Zapraszamy. Tu Nowinki.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pra, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No już biegnę, już truchtam do was, moi drodzy. Tak a propos to, o właśnie, uwaga, zamek rozpinam. To tak dla podgrzania atmosfery akurat przed chwilą było, w związku z tym teraz sobie chłodku trochę wpuszczamy. A wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was przygotował, zrealizuje i poprowadzi. Program cotygodniowy, w związku z tym tu żadnych zdziwów i innych zaskoczeń nie ma. Natomiast dzisiaj w programie na pewno będzie o wydarzeniach kulturalnych, które nas czekają w najbliższym czasie na terenie Krakowa, chociaż nie do końca i nie tylko. Będzie tak trochę festiwalowo, no bo festiwal w Wenecji się skończył, no i uwaga, uwaga, Grammy też było. No i jednym słowem dwa poważne wydarzenia, które no powiedzmy jakiś ślad powinny zostawić. No i dochodzimy jeszcze do następnych kwestii, czyli będą premiery filmowe, które pojawią się już w nadchodzący weekend. No i będzie oczywiście trochę propozycji na serwisach streamingowych. Będzie również też w sumie tradycyjnie kilka propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo przecież nie każdy streaming ma, a poza tym czasami no przynajmniej ja tak mam duży problem, żeby ewentualnie zdecydować się co obejrzeć, no to czasami po prostu łatwiej jest poprzeskakiwać trochę po kanałach, no i hop siup, trafiamy. No zresztą tak a propos, zupełnie przez przypadek nie planowałem, a okazuje się, że na FX leci Mandalorian i jednym słowem Gwiezdne Wojny, no bez Luke'a Skywalkera oczywiście. No dobra, to tak trochę się powywnętrzałem, moi drodzy, a skoro już tak ogólnie mowa, no to będzie oczywiście muzyka. A zaczynamy od czego? Shine Down. No dobra, niech tak będzie, moi drodzy, niech tak będzie.

No tak, z tymi wydarzeniami to nadciągają, a czasami zaskakują. Skoro tak, to z zaskoczenia? No może nie. Od razu przechodzimy do kwestii organizacyjnych. A jutro, jeszcze tylko chciałem rzucić okiem na kilka kwestii natury formalnej, no bo tutaj trzeba się zastanowić, czy w ten sposób, ale niech będzie. Jutro, w czwartek, w Zaścianku o godzinie 18, As December Falls, czyli koncert brytyjskiego, no takiego pop-punka, trochę alternatywy, to akurat do obejrzenia w Zaścianku od godziny 18. Dla odmiany pojazdami będzie jazz i to w takim wykonaniu, no powiedziałbym, bardzo intrygującym, ciekawym, a wręcz poruszającym. Groove Soffers to akurat zespół, który reaktywował się relatywnie niedawno. Mają po prostu takie zapędy troszeczkę eksperymentalne, troszeczkę uderzającą z pogranicze jazzu i innych gatunków muzycznych. Natomiast ciekawostka taka, w zasadzie no, chyba bonus taki, że będą występowali razem z amerykańskim trębaczem Satishem Robertsonem z Brooklynu. Jednym słowem, będzie taki wschodnioamerykański jazz z pogranicza funky nowoczesnego, trochę z interpretacjami, jednym słowem, bardzo powinno się to spodobać. W Betelu Bordo i Dušan Bad będą koncertowali, to akurat o godzinie 20, również jutro, także możecie się do tego przygotować. Natomiast na piątek ciekawostka, bo cisza się zapowiada wielka, a ściślej mówiąc, będzie cisza na fali, czyli Silent Disco w Tauron Arenie. To wszystko od 19 do 24 mniej więcej, także już do ogarnięcia. No, trochę specyficzny odbiór muzyki, ale ponoć wrażenia no, specyficzne. Natomiast w ośrodku Ruczaj, również w piątek, Czesław Mozil razem z Miłoszem Wojsko i Sonus Kwartet będą no, próbowali połączyć poezję z teatrem troszeczkę, a ściślej teksty Herberta, kameralnie odtwarzane z muzyką. Ośrodek Ruczaj na ulicy Przyzby 10 zaprasza Was serdecznie. Myślę, że to się akurat spotkać z uznaniem może. Również w piątek w klubie spotkań Poczta Główna na Westerplatte NME koncertować będzie. Znaczy album NME, a wykonawca to Kidzior, także no, myślę, że brzmienia trochę ostrzejsze. W Gwarku również w piątek Doggy White i Polish Chapter. Jednym słowem, już muzyka bardziej rockowa, bardziej dynamiczna. Myślę, że to też Wam się spodobać jak najbardziej może. W Forcie Borek na sobotę z kolei możecie wybrać się na godzinę 18 na koncert Marka Piekarczyka, który akustycznie będzie grał, to akurat na Fortecznej 146. No, myślę, że to się spodobać może. Natomiast przypominam, że festiwal Kulturo będzie się rozgrywał również w sobotę od godziny 18 do 23. W związku z tym warto podejść, a to wszystko w Forum Fun & Food na ulicy Konopnickiej 28. No, to tak wiecie mniej więcej, które forum, a które fan, a które food. W Gwarku na sobotę na 19 Sznur Trup Kids Drown in Silence, czyli opowieści o końcu świata troszeczkę, ale w trochę innych brzmieniach, można chyba się przyzwyczaić do tego. W Zaścianku na sobotę Autumn Darkness Over Poland, czyli też ostre brzmienia, które mogą wielu Was rozerwać. Troszeczkę inne brzmienia, ale też ciekawie. Hyde Parku na sobotę na 20, tam Afterlife i Enter Afterlife oczywiście i Witch, to akurat spodobać się może. W klubie Res kolei Hatchy Ans, także spodobać się może, a w klubie Balza Krakanel i Norblana, tudzież Apolipstick. W Alchemii z kolei, no wszystko o 20, nie wiem czy to da do pogodzenia oczywiście, Zuza Baum będzie występowała. No i uwaga, Forum Horyzonty tym razem o 23, także po tych
po tych wydarzeniach możecie się wybrać. To akurat Flux 002, czyli Detek Eta Hox, Olivia i Marta Kulpa. Będzie oczywiście ostro i mocno. Natomiast na niedzielę pod Jasztujami Osterboy, Skapizm, myślę, że to też spodobać się wam może, ale brzmienia oczywiście takie troszeczkę specyficzne, w związku z tym pewnie nie każdemu to podpadnie pod gust, ale kto wie, jak spróbujecie, to może to wypaść zupełnie inaczej. Maribaria i Drisa Dembele, to akurat Alchemia, ale na niedzielę na 19 was zaprasza, czyli będzie troszeczkę afrykańskich rytmów, folku, tańca, no jednym słowem rozruszanie. Dżaman w Betelu z kolei o 20 będzie występował, to na Placu Szczepańskim, natomiast w Zasianku również o 20 niestety, ale za to już 21, czyli na poniedziałek, ale Geon, Gorod i Abysmal Down. Jednym słowem będzie muzyka no, troszeczkę death metalowa oczywiście. W Tauron Arenie miał być w przyszłą środę koncert Melanie Martinez, ale uwaga, koncert jest odwołany. Przypominam o tym. No i uwaga, w Gwarku, to już przyszły czwartek, moi drodzy, Dom Zły, czyli Soul the City, Rib the Fit, jakoś tak. W każdym razie zapraszam oczywiście Dom Zły, koncert, no może tytuł nieadekwatny, ale zły koncert to na pewno nie będzie. Wow, ale się zgrzałem, moi drodzy. To jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy zacząć sobie grać.

No tak, i wkraczamy chyba w strefę festiwalową. A skoro tak, no to moi drodzy, chyba nie ma co tutaj przewijać. Festiwal Wenecji no już minął, za nami. A filmy, a w zasadzie nagrody festiwalu trafiły do filmów o no, niezbyt odległej przeszłości, ale jednak przeszłości. Pierwszy z nich zahacza o niemiecką okupację Danii, chociaż zaznaczam, rozgrywa się de facto już po zakończeniu II wojny światowej. Po drugie mamy film, w którym opowiadamy o totalitaryzmie w Związku Radzieckim. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy nie był łagodniejszy od tego, co jest w tej chwili w Rosji, ale zostawmy to na razie z boku. No i trzeci film, który opowiada, a w zasadzie opowiadają Izraelczycy, podkreślam, Izraelczycy, w sensie nie osoby pochodzenia arabskiego mieszkające w Izraelu, tylko Izraelczycy, czyli pochodzenia syjonistycznego. I właśnie oni opowiadają o mordach na cywilach w Gazie, moi drodzy. Skądinąd o tym, że dostać obywatelstwo izraelskie było dosyć łatwo, jeżeli się kilka nie podpadło kilkoma rzeczami, to słyszałem, ale że można łatwo stracić to obywatelstwo, no to prawdę mówiąc tego nie wiedziałem, a podobno w Knesecie czy w rządzie izraelskim padły propozycje, żeby autorów tego filmu pozbawić obywatelstwa. No jednym słowem, moi drodzy, mamy dużo do powiedzenia, a dość powiedzieć, że Maggie Gyllenhaal, która przewodniczyła jury, przyznała film nagrodę dla nieznajomego. To jest właśnie ta produkcja o no powiedzmy Danii okresu powojennego. Bardzo kobiecy film skądinąd, ale to już jest jakby inna sprawa. Film NASA to akurat właśnie ten, który odpowiada o eksterminacji ludności cywilnej w Gazie. Zaznaczam, eksterminacji przez wojsko izraelskie, dlatego tak się bardzo obruszyli, bo oni tam zawsze podkreślają, że no co tego, to przecież armia zawsze jest dyscyplinowana i nic nie robi. Okazuje się, że nie jest to do końca prawdę. Ilja Chrzanowski dał, to jest akurat film, który opowiada właśnie o totalitaryzmie i tym Made in USSR. No i prezentowany również był Kamuflaż i film o ukraińskich uchodźcach w Niemczech. No, te filmy o reportaże, a w zasadzie dotyczące akurat na przykład uchodźców ukraińskich w Polsce, niestety jakoś się nam umknęły. Quinde Unkmet to chyba jest akurat właśnie nieznajoma po duńsku. To jest właśnie ten film, który uzyskał tytuł najlepszego filmu. Złoty Lew, moi drodzy, a pokonał, no jeżeli pamiętacie, ja tam typowałem, czyli Dziki Koń 9, między innymi jako ten, który może tutaj namieszać. Typowałem również bodajże Lestrame, to tak jedno, i Kaminor, no i tak, to był akurat ten. W związku z tym muszę wam powiedzieć, że się nie wstrzeliłem, bo Dał i NASA to są akurat filmy, które mi tak troszeczkę odleciały. Nagroda specjalna jury to jest właśnie ten film NASA, Yuval Abraham i Rachel Shore. Srebrny Rew, czyli film, czyli wielka nagroda jury przede wszystkim, Możliwa miłość, to był akurat w kategorii jednych z moich typów. Film Chang Dong-Lee, no bo podobno w doskonałej formie się zaczął prezentować, a że jest to, że tak powiem, autor, który, reżyser, który na kolejnych festiwalach w Wenecji wypada coraz lepiej, bo ciemno, a teraz no to on praktycznie za każdym razem coś tam trafia.
Najlepszy reżyser Ilja Krzanowski to akurat dał film o właśnie wspomnianym totalitaryzmie. Puchar Volpi, czyli najlepsza aktorka, Matif Arcel, to jest akurat ten nieznajoma film hinduski, najlepszy aktor w filmie Wygrane. Wygrane. Dziki koń 9 oczywiście. Zresztą tam aktorów było kilku doskonałych, a John Malkovich zawsze doskonałe wrażenie robi. Najlepszy scenariusz, Un Petit Soldat, to akurat film, którego ja nie typowałem, prawdę mówiąc. No i nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej, Możliwa Miłość, to znowu Chang Dong-li. W zasadzie ten sam film, no bo cóż tu dużo powiedzieć. Najlepszy film w konkursie Horyzonty oraz sekcji równoległych, The Color of the Sun, Xaviera Tera. No i konkurs Venezia Classic, najlepszy odrestaurowany film, to akurat może Was zaskoczyć, Długa noc w 1943 roku. No i Zły Tylew zaczął kształt działalności, to akurat już Wam mówiłem w poprzednich tygodniach, chyba nawet dwukrotnie. George Clooney i Ellen Burstyn to są akurat te nazwiska. Dodatkowo jeszcze nagroda dla filmu w przeglądzie Tygodnia Krytyki, Nagrody Publiczności, O Shadow of Sand i nagroda Venice Spotlight El Contes Aliny Serban. W konkursie Horyzonty natomiast muszę zaczerpnąć oddechu. Dobra, jak już odskrąknąłem, to możemy przechodzić w konkursie Horyzonty, bo to mówiliśmy o nagrodach głównych. Un Déterperdien, nagroda specjalna jury Le Maison de Vin. Natomiast najlepszy film krótkometrażowy Quelles Insondes de Beu.

najlepszy aktor Adriano Gimoni, to jest Ritorno a Buenos Aires, nagroda specjalna La Ragazza con la Seica dla Inny Marassi, nagroda specjalna Malou Kwebezi, nagroda sieci promocji kina azjatyckiego Lovers in the Blue Night Annapurna Roy, prawdę mówiąc musiałbym przejrzeć, nagroda katolickiej organizacji kinematografii Ruku Baku, to akurat film, który kandydował również do nagrody głównej, tak podpowiem, nagroda Laterna Magica, czyli czarodziejska latarnia Cedric Khan, czyli kino takie, no powiedziałbym, porozrzucane 15 na 18. Nagroda Włoskiej Federacji Klubów Filmowych Sepetnti. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z Wenecją. Natomiast ja chciałbym podrzucić wam ni mniej, ni więcej, tylko uwaga, uwaga. Emmy wręczyła swoje nagrody, no i uwaga, najlepszy serial dramatyczny The Pitt, no i tutaj konkurencja naprawdę była duża, najlepszy serial komediowy Wdowia Zatoka, powiem, że ten serial akurat naprawdę namieszał, wow, namieszał albo jeszcze bardziej namieszał, to tak tego w tyle zostawił, między innymi The Beer, Misję Podstawówkę i Zbrodnie po sąsiedzku. Najlepszy film telewizyjny, niezwykle szlachetne stworzenia. Najlepszy serial limitowany lub antologia Chętni na seks, to też jest film, który wzbudził wielkie zainteresowanie i aplauz wręcz. Właśnie, a propos aplauzu, to jeszcze wrócę do chwilę później do tego. Najlepszy aktor w serialu dramatycznym Noah Wyza, The Pitt. Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym Lee Senhorn za Jedyną. Najlepszy aktor w serialu komediowym Matthew Rhys za Wdowią Zatokę. Najlepsza aktorka w serialu komediowym Jean Smart za Hux. Najlepsza aktorka w serialu limitowanym Sally Field za Niezwykle Szlachetne Stworzenie. Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym Alison Janney za Dyplomatkę. Najlepszy aktor w serialu limitowanym antologii i filmie telewizyjnym Matthew Rhys za Bestie we mnie, a w zasadzie Bestia we mnie, tak chyba to trzeba przełożyć. Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym Tom Pelchrey za Grupę Zadaniową. Kat O'Flynn za Wdowią Zatokę, to z kolei aktorka drugoplanowa w komedii. Aktor drugoplanowy w serialu limitowanym David Harbour za Chętni na seks. I Steven Root, Wdowia Zatoka, to najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym. No i najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym Linda Cardelli za Chętni na seks. No i najlepszy scenariusz serialu limitowanego właśnie Chętni na seks. Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym Shailene Woodley za Paradise. Czy jeszcze coś pominąłem? Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym Ernest Harding Jr. za The Pitt. No i Betty Gilpin, to akurat w serialu komediowym aktorka za Wdowią Zatokę. Gościnny występ aktora Rob Reiner za The Beer. No, to akurat chyba takie jedyna wstawka. Jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj sprawę chyba zamknięta, a najlepszy scenariusz serialu komediowego Wdowia Zatoka, moi drodzy. Oj, nagadałem się, a miałem jeszcze dorzucić a propos aplauzu. W zeszłym tygodniu rozpowiadałem się, jaki to wielki aplauz Penelope Cruz i Javier Bardem dostali tego. Pobili ten rekord i chyba wszechczasów. 25 minut aplauzu, to akurat w ramach końcowych pokazów, moi drodzy. No dobra, ale to jest chyba ten moment, w którym ja powinienem wam zagrać kolejny utwór, a sam zaczerpnąć trochę powietrza.

No dobra, może teraz kaszel nie będzie męczył, ale startujemy oczywiście z filmami, propozycjami filmów, które pojawią się na ekranach kinowych już w najbliższy weekend. Na początek Teddy i Magiczna Lampa, czyli animacja, komedia, przygodowa zresztą produkcji hiszpańskiej. Mamy tutaj, moi drodzy, no cóż, jednego z głównych opiekunów, a w zasadzie... aktorów tego filmu. To jest postać taka troszeczkę wypośrodkowana między Indianą Jonesem a bibliotekarzem, a może w ten sposób. No ale mamy również nieustraszoną dwuletnią córkę Tadeo, która sprawiła, że stał się nadopiekuńczym obcem, a przy okazji mamy jeszcze mumię, która czuje się odsunięta na bok. A później pałac Buckingham, jakieś inne rzeczy, no i się zaczyna, moi drodzy, jednym słowem. No taka przygoda, która no, ogląda się dobrze, a w zasadzie nawet bardzo dobrze w większości przypadków. Co więcej, spokojnie można wybrać się z dziećmi na to spotkanie albo zabrać dzieci ze sobą, jeżeli wy macie ochotę obejrzeć. W każdym razie ani jedni, ani drudzy na pewno nie będą znudzeni, bo ogląda się naprawdę dobrze. Kolejny film, komediodramat produkcji polskiej Pawła Podolskiego pod tytułem Ma to sens. Mamy tutaj Antoniego, który zrobił wszystko, aby świat dał mu wreszcie święty spokój, znalazł cichą pracę, ograniczył kontakty z innymi do absolutnego minimum. No i wtedy coś się przytrafiło, moi drodzy. Musicie obejrzeć, żeby to zrozumieć i pooglądać. Dodam jeszcze, że Jędrzej Hycnar w roli Antoniego Klepackiego, no i Olga Kalicka w roli Olgi. No tak, może troszeczkę zaskoczyć akurat ten Artur Barciś się gdzieś tam w tle przewija, również tak na marginesie, w związku z tym też. No i Łukasz Simlat jeszcze, żeby było ciekawiej. Też warto o tym pamiętać. Folwark zwierzęcy, to polecam, animacja, ale w formie, no tak, powiedzmy, folwark zwierzęcy nie był lekką lekturą. Tutaj mamy komedia przygodowa troszeczkę, czyli troszeczkę poprzekręcane, poprzeinaczane, ale mimo wszystko jest to oczywiście na bazie. Jednym słowem, rewolucja zwierzęca, świnie przejmują władzę, a farma przekształca się w dyktaturę. Nie wiem, czy dyktatura może być zabawna, no ale jak widać, bohaterowie będą próbowali nam to umożliwić. Seth Rogen, Andy Serkis, Nicholas Teller, no i Kieran Culkin, no proszę, a Woody Harrelson, tudzież Steve Buscemi. To są osoby, które użyczają wersji oryginalnej głosu. No my ich tak nie do końca chyba usłyszymy w tych dubbingowanych rzeczach, no ale wspomnieć chyba można. Kolejna propozycja, Kura. Film grecko-niemiecko-węgierski. Dramat dla odmiany. Mamy tutaj kurę, która po brawurowej ucieczce z fermy znajduje schronienie przy wiejskiej tawernie i tam poznaje smak miłości. Mierzy się z hierarchią panującą na podwórzu i walczy o ochronę swoich jaj. Jednym słowem, trochę przewrotnie, moi drodzy, ale tak, pod hasłem kury wiele rzeczy można upchać, jakby co. Powiedz mi, co czujesz? Melodramat polski Łukasza Rondudy. Film o Patryku i Marii, którzy walczą o dojrzały związek, a przy okazji mierzą się z traumami bliskości, które wynieśli z dzieciństwa, czyli w tym momencie dzieciństwo musiało być trudne, a co nie zmienia faktu, tym razem próbują coś stworzyć, coś wygładzić, coś uporządkować, no i przede wszystkim chyba odnaleźć siebie, przede wszystkim również nawzajem, skądinąd. Obcy, kolejna propozycja to film francuski, kryminał, dramat w zasadzie o podłożu kryminalnym, w którym cofamy się do Algieru w roku 1938, czyli to jeszcze jest totalnie terytorium zamorskie Francji, albo Francja, jak to woli. Mamy młodego mężczyznę, który po śmierci matki nawiązuje romans z koleżanką z pracy i wikła się w różne ciemne układy z sąsiadem. Film zrealizowany w dużej mierze w tonacji takiej czarno-białej, to też trzeba podkreślić.
No i doskonała rola przy okazji Benjamina Voisina. Natomiast dorzucę jeszcze, że Pierre Lotin, tego akurat możecie pana kojarzyć, bo on się w paru filmach naprawdę dobrze przewinął, to akurat jest, no i Rebecca Marder, to akurat ta kobieca rola. Przypominam film o takim wymiarze bardzo czarno-białym. Jednym słowem kolejny film, który do tej formuły, że tak powiem, realizacji wrócił. No i uwaga, Resident Evil 2026, awaria laboratorium, no i niekontrolowalnie uwolnienie wirusa. Jednym słowem, horror znowu nas będzie straszył. Tu w zasadzie nic nowego, nic do ukrycia. A ja myślę, że mogę wam zaproponować kolejny utwór muzyczny.

No tak, dzisiaj co prawda dzień bluesa, ale jutro dzień muzyki country, moi drodzy. No myślę, że skojarzenie chyba luźne, jeżeli chodzi o kwestie utworów. A my przerzucamy się do serwisów streamingowych. Przypominam, że jak co początek miesiąca na Amazon Prime trafiła cała lista naprawdę doskonałych filmów. Tam m.in. Milczenie owiec, Szyfry wojny, Woryna Harta, I Force One, o właśnie, też trafiło, dodatkowo jeszcze Rainman, o właśnie, też doskonały film. Nastoletni Wilkołak czy Życzenie Śmierci, no to może mniej, ale Życzenie Śmierci w kilku odsłonach, także jakby co do czego możemy pooglądać sobie tego. No i Wielki Marty, moi drodzy. Ale Wielki Marty, uwaga, uwaga, Oscarowa produkcja, to jest do obejrzenia od kilku dni dosłownie, także możecie się do tego przyłożyć. Aha, no i Król Dopalaczy również jest od paru dni, nawet więcej od paru dni dostępny. To z kolei polska produkcja o naszym, że tak powiem, naszym biznesmenie, który no, obchodził troszeczkę system. Dodatkowo jeszcze Pani do Fire. Taki filmik, w którym no nie pierwszy i nie ostatni raz ogólnie rzecz ujmując pan przybiera się za panią, bo tak lepiej, no w naszej kinematografii to było chyba czy Aldona to dziewczyna, czy jakoś tak, no mniejsza o to, no, w każdym razie było, poza tym pół żartem, pół serio też było, była pani Dobfire. Spokojnie. Myślę, że jeszcze parę innych takich przebieranek byśmy znaleźli. No, tak już sobie przypomniałem nawet. No, ale to może nie najlepszy przykład, no bo może gwiazdy były, ale no. XXX. Nie. Dobra. Przechodzimy do kolejnego podmiotu twórczego, moi drodzy, Netflix. Nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj na Netflixie wystartowała lalka netflixowska, czyli ekranizacja lalki Netflixa. Powiem wam tak. Emocje, namiętności, no to niesamowita sprawa. Zgodność z oryginałem to już trochę bardziej problematyczna sprawa, ale film ponoć jako całość oczywiście produkcja trzyma się kupy i prawdę mówiąc nie chciałbym tutaj wyrażać jakiejś drastycznej opinii. Powinniście ją sobie wyrobić sami, bo troszeczkę inaczej są rozłożone akcenty. Łęcka to nie jest do końca taka całkiem zła kobieta, tylko po prostu wmanewrowana w sytuacji, której wolałaby uniknąć i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem Wokulski wychodzi na takiego troszeczkę słonia w porcelanie, o właśnie, tak chyba można powiedzieć. Jeżeli chodzi o produkcję na jutro, to też produkcja netflixowska Sztuczne Piękno, tudzież Potwór, historia Liz Barden, no i uwaga, Stranger Things, opowieści z 1085. Też chyba niektórzy na to czekali, dodatkowo jeszcze Znam Cię i Fikserzy. Od piątku najlepsi z najlepszych będą dostępni, no i Pokémon Horyzonty sezon trzeci, czyli Wschodząca Nadzieja część czwarta. Na przyszły tydzień, na wtorek Akademia Minerwy i dzień później Hibis Corpus i Łąka Złoty Los. To jeżeli chodzi o produkcje własne, jeżeli chodzi o produkcje licencyjne. Od jutra Sędzia Hotel dla Psów, nie, Hotel dla Psów będzie od piątku, tudzież Radwell również od piątku i Od Zmierzchu do Świtu. O, to może poruszyć, moi drodzy, do obejrzenia od piątku, natomiast w niedzielę TED, pierwsza i druga część, jak również Mumia od 1 do 3, ale nie, Mumia będzie w przyszłym tygodniu, także już możecie się na to powoli przygotowywać. Jeżeli chodzi o Disneya, to
o tym, że Toy Story gdzieś tam się ma pojawić, to chyba zdążyłem wam napomknąć poprzednimi razami, ale przypominam, że od 5 dni Sekrety Mormońskich Żon, 5 sezon jest do obejrzenia, także możecie się do tego jak najbardziej dostawić i ewentualnie coś z tym zrobić. Natomiast dzisiaj 21 sezon amerykańskiego Taty, moi drodzy, wystartował, także macie co oglądać. No i minimum bezpieczeństwa. Wszystkie odcinki również od dzisiaj są dostępne, jak i również Krwawe Miasto. Na to chyba wielu nawet czekało gwoli ścisłości, także nie ma chyba dwóch zdań. No i jeżeli chodzi o kwestię HBO Max, moi drodzy, od dzisiaj w objęciach diabła i zaczynam widzieć światło, natomiast od jutra The Howard Stern Show, odcinek pierwszy i Champion, to będzie również do obejrzenia od jutra. Jeżeli chodzi o 18 września, czyli na piątek, to Saman, Ukryta Prawda, pierwsze 3 odcinki. No i uwaga, Dino Ranch, Island Explorers, 52 odcinki naraz, moi drodzy. No a poza tym jeszcze amerykańska fikcja i Pilion. Ten film zwłaszcza polecam. Historia, w której, no powiedzmy, taki nieśmiały chłopak poznaje motocyklistę, a ten no, wywraca mu po prostu życie do góry nogami, tak to można chyba powiedzieć. Od soboty Outlander, czyli Krew z krwi, pierwszy odcinek drugiej serii, natomiast jako ciekawostkę podpowiem, że będzie do obejrzenia, uwaga, kot w butach i kot w butach ostatnie życzenie, animacje, ale oczywiście wchodzimy w gwiazdozbiór Shreka troszeczkę, bo to ten kot będzie. Dodatkowo jeszcze The Finn i Lodowy Szlak Zemsta, tudzież Wpatrując się w słońce. Na poniedziałek z kolei po 2 pierwsze odcinki pierwszego sezonu Drugiej Młodości i Amerykańskiego Zakładnika. Natomiast od środy przyszłej Syrena, Głosy Shirley Beatty i Porwania Rabeli, tudzież Zion. Ten Zion, moi drodzy, to może wam się ogólnie rzecz ujmując kojarzyć albo dobrze, albo źle. Ten amerykański zakładnik w sumie też, bo to jest historia, w którym no, dziennikarz zostaje zmuszony do goszczenia porywacza na żywo swojej audycji. Outlander, no to chyba też wiadomo, że troszeczkę głębokiej historii się tutaj kłania. A Zion, no to powiedzmy tak, mamy Guadalupę, taką wyspę, moi drodzy, i tam pewien beztroski chłopak, który znajduje porzucone niemowlę, no i wychodzi na to, że nie do końca je tak zostawia. Dobra, ja sobie już tutaj porozmawiałem odnośnie propozycji na serwis streamingowy, a to jest chyba ten moment, w którym powinniśmy chyba posłuchać sobie kolejnego utworu.

0: No dobra, dałem wam czas na zastanowienie, jeżeli jesteście w stanie tak z marszu podpowiedzieć, skąd pochodzi ten zespół, jaki to był język przed chwilą, no to słucham, moi drodzy. Raz, dwa, trzy. No dobra, jeżeli byliście zdania, że było to coś z pogranicza chorwackiego lub innego, czy węgierskiego, to nie, chociaż Węgry to już troszeczkę bliżej. Jeżeli byliście zdania, że mówimy o fińskim, to byliście całkiem blisko, bo to był akurat estoński hip-hop. Ponoć nie brzmiało, ale w każdym razie tak. A skoro tą sprawę mamy już wyjaśnioną, no to zaczynamy się przerzucać i jedziemy, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia w najbliższym czasie. Dzisiaj, moi drodzy, na Polsacie o 22.45 Sąsiedzi będzie do obejrzenia amerykański film, w którym bractwo studenckie, no powiedzmy, uprzykrza życie mieszkańców. Nie ma to jak bractwo, czyli akademik po sąsiedzku, i to taki no nie do końca sformalizowany, no bo tutaj u nas na akademikach to regulaminy różne są, ochrony i te rzeczy tam nie było. Dobra, Równi goście to z kolei komedia sensacyjna, również amerykańska, skądinąd z całkiem przyzwoitą obsadą, bo jeżeli dobrze pamiętam, to zaraz, jakżeż on się nazywał? W roli głównej pojawił się Russell Crowe. To jest jedna sprawa. A, no i Ryan Gosling. No. Dobra, moi drodzy, czasami drobne zawieszenie. Russell Crowe, Ryan Gosling w komediowej roli razem, to jest na pewno coś, co może was zaskoczyć, ale obejrzeć oczywiście warto. Thriller Misanthrop z kolei to jest do obejrzenia na Pulsie, to tak już podpowiem. No i uwaga, na TVN7 o 23.20 Okup 96 roku, to chciałem powiedzieć Tom Cruise, ale oczywiście nie o niego mi chodziło. W każdym razie porwany syn multimiliardera, no i on wyznacza nagrodę nie za uwolnienie syna, ale za wydanie porywaczy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie syn żywy, no to nagroda będzie znacznie większa, a jak nie, no to żąda po prostu dostarczenia gości. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę mocne. No i Korpus Weteranów to będzie na Super Polsacie, moi drodzy. Jednym słowem, będzie się działo. A żeby jeszcze podpowiedzieć, to na TVP Kobieta, ale to już po północy, o 1.45, Wykopane ojciec, komediodrama z 2013 roku, amerykańsko-indyjski, podpowiem także naprawdę jest to propozycja, no powiedziałbym, taka troszeczkę, że tak powiem, intrygująca. Ci, którzy chcieliby obejrzeć dokument, to na historii o 22.00 Cios w plecy będzie do obejrzenia. Możecie się domyśleć, że jeżeli mowa o II wojnie światowej, to już wiadomo, o czym film będzie, też chyba warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o jutro, moi drodzy, 22.55 Miasto Aniołów na Polsacie, natomiast na TVN-ie o 22.40 Zenek. Nie żebym bardzo polecał, ale jeżeli lubicie te rytmy, no to te piosenki, że tak powiem, Zenona Martyniuka oczywiście będą do obejrzenia. Natomiast na Top Klatce jutro o godzinie 21.55 Clint Eastwood w Ucieczce z Alcatraz z 1979 roku. To jest prawie, że obowiązkowa pozycja do obejrzenia. Naprawdę warto obejrzeć film, no, bardzo realistyczny. Dla tych, którzy woleliby nieco inne historie komediowe i polskie w dodatku, to na TVN7 o 21:00 Wabank będzie z 81 roku. Warto o tym pooglądać. A o 21:00 na Super Polsacie Patriota z Melem Gibsonem w roli głównej, czyli w tym momencie historia amerykańskiej wojny o niepodległość. Natomiast dla tych, którzy chcieliby pooglądać, no powiedzmy, coś innego polskiego, rzadko oglądanego, to Między oczy z 2020 roku na TVP Kobieta o 22:30 będzie do obejrzenia, także myślę, że też może się wam spodobać, bo to generalnie całkiem niezły film, natomiast ogólnie rzecz ujmując, jednak trzeba się do tego troszeczkę inaczej nastawić. O właśnie, tego słowa mi chyba brakowało. Piątek, moi drodzy, to akurat Krucjata Berna o północy na Polsacie, a wcześniej Dracula, historia nieznana, to Polsat akurat. Natomiast na TVN-ie będą Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży. Jednym słowem, początki Igrzysk Śmierci. No, może nie Igrzysk Śmierci, źle powiedziane, ale Snowa w roli zarządzania właśnie tym interesem. Zbuntowana o 22:00 to akurat będzie na stopklatce, także też możecie podejść do tej sensacji. Natomiast Liam Neeson w poszukiwaniu córki w Paryżu, czyli uprowadzona o 21:55 na Pulsie, też chyba powinniście do tego się przygotować. Barbie, czyli w tym momencie film, który gościł na ekranach kinowych raptem ze 2 lata temu, no może 3, to akurat TVN7 zaprasza na godzinę 20:00. Dodam jeszcze, że oczywiście obsada była doskonała, to pamiętajcie o tym. Natomiast dla tych, którzy woleliby, no powiedzmy, obejrzeć coś bardziej nietypowego, komediodramat Księgarnia w Paryżu, włosko-francuski, amerykański film z 2021 roku, o pewnym zgorzkniałym księgarzu, który poświęca się opiece nad niepełnosprawną córką. Zdarza się, moi drodzy. No i jeszcze jedna sprawa. Będzie o 20:00 również w piątek, ale TVP Historia Katyn do obejrzenia. Ujmę to w ten sposób. Film po prostu trzeba obejrzeć, natomiast jeżeli macie wątpliwości, czy jesteście w stanie unieść te emocje, które tam są, to lepiej tego nie róbcie. Film doskonały, ale to jest coś tak poruszającego, coś tak okrutnego, że no nie wiem, chyba tylko Putin potrafi być okrutniejszy, moi drodzy, a w końcu to ta sama nacja. Tutaj chyba tyle. No i teraz uwaga, sobota, moi drodzy. Tu przerzucamy się oczywiście na szeroki wachlarz usług i filmów, no bo dla młodych widzów coś ewentualnie zaproponować chciałbym. Czyli po pierwsze, Rybki Sferajny będą do obejrzenia o 7:55 na TV6. Myślę, że to akurat może wam się spodobać. A jakby co do czego, to Prawie jak Gladiator, animacja na Pulsie 2 o 8:35, także fajnie się to tutaj zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorowe pory, to uwaga, Wrogowie Publiczni, dramat kryminalny na Polsacie o 22:00. Natomiast Przepiękne, komediodramat polski na TVN-ie o 21:35. No i uwaga, John Wick 4 to będzie do obejrzenia na Pulsie 2. Nie na Pulsie 2, na Pulsie, normalnym Pulsie, także już się do tego możecie przystawić. No i uwaga, 22:35 na TVN7, Duna, ta pierwsza część nowej Duny, także możecie tak, a po północy prawie o 2:00 La La Land Oscarowy też chyba może wam się spodobać. No i na Super Polsacie o 21:00 Creed Narodziny Legendy, też dla was. Pewnego razu W lesie, film animowany na trafi na TVP Dokument. Myślę, że o 20 też wam się spodobać może. To naprawdę niezwykły film, mimo wszystko. No a jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj jak zwykle znowu troszeczkę szerszy wachlarz godzinowy, żeby poranki ewentualnie zaproponować. Mój przyjaciel Delfin 2, Ocalić Mendy, to o 7.40 na TVN7 będzie do obejrzenia. Natomiast Powrót Różowej Pantery to może nie do końca film dla całkiem młodych widzów, ale jak najbardziej warto chyba o tym pamiętać, no chociażby dlatego, że to ogólnie rzecz ujmując ogląda się całkiem dobrze przede wszystkim. No i wracamy do kina wieczorowego na Polsacie, moi drodzy. Jeszcze większe dzieci, komedia o 22.50, także Amerykanie śmiejący się z tego i owego. Spadek Polski zresztą z 2024 to jest na TVN o 21.25. Natomiast na stopklatce, moi drodzy, Boże Ciało, czyli w tym momencie o tym, jak młody człowiek podszywa się pod księdza i no robi zamieszanie, moi drodzy. Na pulsie Hubert, Wasabi Hubert, zawodowiec, będzie o 18.00, tak a propos to do obejrzenia, natomiast ja chciałem się skoncentrować na czym innym. O 20.00 TVN 7, moi drodzy, Duna, część druga, ciąg dalszy oczywiście. Dzień po dniu, warto o tym pamiętać. Natomiast na Super Polsacie o 21.00 Oscarowy Helikopter w ogniu. Przypominam, Oscar dla naszego operatora, to też chyba warto o tym wspomnieć. No i szybciutko jeszcze jedna, no może dwie propozycje. Chciałbym podpowiedzieć, że w poniedziałek oczywiście Aniołowie Apokalipsy o 22.10 na Pulsie będą do obejrzenia, a na Super Polsacie Kapitan Phillips z doskonałą rolą Toma Hanksa. To o 23.00 z kolei, także zapraszam do obejrzenia. No i troszeczkę historii, czyli Most na Arenie z 1969 roku o 22.50 na TVP Kultura. To są poniedziałkowe propozycje, a teraz chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy chyba zagrać sobie muzyczkę.
1: Era, dale a luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio.

No tak, i to jest chyba ten moment, w którym powinien Was serdecznie pożegnać, ale zanim to nastąpi, to Was jeszcze pozapraszam, bo jutro o 9:00 możecie jeszcze raz Kultywatora wysłuchać, tak na marginesie. Również jutro o 21:00 będą inżynierskie historie, na które Was również serdecznie zapraszam. To będzie jutro. Ja jeszcze podpowiem jedną rzecz, bo jeżeli by wśród Was znalazła się osoba, czy osoby też chętnie oczywiście, które chciałyby spróbować swoich sił w działalności radia, czyli w realizowaniu programów, w prowadzeniu audycji, przygotowywaniu materiałów i tak dalej, to zapraszam, piszcie, przychodźcie. Myślę, że możemy nawiązać ciekawą formę współpracy. To jeżeli chodzi o kwestię przyszłości, tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, to chciałem Was serdecznie pożegnać i do usłyszenia, moi drodzy. Żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotował i zrealizował. A na koniec, uwaga, garupa. Cześć.

Mamy dzisiaj wtorek, 15 dzień września i 258 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Nikodem, Roland i Albin, ale także Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień olewania systemu. No, nie wiem, czy było politycznym, czy komputerowym, ale niech będzie. Dzień opakowań również obchodzimy, w związku z tym system operacyjny w opakowaniu raczej nie jest potrzebny. Międzynarodowy Dzień Demokracji, sprawa poważniejsza, Dzień Prostaty i jeszcze poważniejsza, przynajmniej dla panów. A dodatkowo Międzynarodowy Dzień Kropki i uwaga, uwaga, Dzień Majonezu Kieleckiego. No i wydarzenia klubowe, ale prawdę mówiąc, tym majonezem jeszcze żyję, moi drodzy, bo znam takich, którzy bez majonezu kieleckiego nic nie zrobią do jedzenia. A wracając do wydarzeń klubowych, myślę, że tak, bez majonezu oczywiście, ciekawą propozycją będzie oczywiście zaproszenie do klubu Zaścianek na pojutrze, bo tam właśnie w czwartek o godzinie 18, a z December 4 koncertować będzie, jednym słowem, punk rock, a w zasadzie pop punk z alternatywą tym rockowym zestawieniem. Jednym słowem, dużo, dużo ciekawej przede wszystkim i nietuźnikowej muzyki. Myślę, że warto zrezygnować tutaj trochę czasu. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to proponuję wam obejrzenia filmu Niebo nad Normandią. Generalnie, nie wiem, czy macie świadomość, ale tak dosłownie dwa miesiące temu z okładem obchodziliśmy rocznicę D-Day, czyli lądowania w Normandii, ale nie wiem, czy wiecie, gdyby nie meteorolodzy, to lądowanie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej albo i gdzie indziej. W każdym razie właśnie o tym jest ten film. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 17:45 i 20:10 oczywiście zapraszam. Do multikina, jakby nie było. No i informacje bieżące. 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu już dobiegło końca. My akurat przestawiamy się z czasu karpaczowskiego na czas krakowski. A skoro tak, to podpowiem, że uwaga, uwaga, wracamy do stałej ramówki, czyli wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej. No i pierwszy w tej nowej jesiennej serii odbędzie się już jutro o godzinie 17 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. A w ramach wykładu występować będzie, mówić będzie profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Wylęgała, a tytuł Oczy artystów, choroba, geniusz i postęp medycyny. O oczach będzie na pewno, moi drodzy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co trzeba zrobić, już żeście zrobili, bo reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ciekawe tematy, dobrą atmosferę i rewelacyjną muzykę. To oczywiście w ramach naszych programów, a jeżeli chodzi o programy autorskie, jutro poranek, tuż po godzinie 9, to oczywiście zapraszam serdecznie. Również jutro wieczorem o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas, no nie na samowitą podróż, ale wręcz niesamowitą podróż muzyczną na różnych płaszczyznach stylowych, etnicznych i nie tylko. To wszystko Worek Buszu dzisiaj o 21:00. Zapraszam.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 15 września i zrealizujemy, zanim przejdziemy już do takich rzeczy pewnie bardziej typowo jesiennych, do premier, to w ogóle premiery i random to za tydzień, no to realizujemy pierwszy tej jesieni taki typowy motyw przewodni. Motyw, który przyszedł do nas zupełnie nieoczekiwanie. Trochę powiązany z tym, że nową płytę wydała formacja Mastodon o dość konkretnej nazwie. Mianowicie, tak jak wspominaliśmy przed tygodniem, gramy dzisiaj rzeczy z motywem prehistorycznym. Przy czym oczywiście, tak jak zawsze w tego typu sytuacjach, ten motyw prehistoryczny można rozumieć na różne sposoby. To są teksty, to są czasem nazwy zespołów. W moim wypadku jest też trochę takich wykonawców, którzy wykorzystywali malowidła naskalne na grafikach swoich albumów, więc będzie dość różnorodnie. Oczywiście no, raczej z przechyłem gitarowym, bo tego typu rzeczy często, przynajmniej w moim wypadku tak mi się wydaje, że często po prostu sięgają po nie artyści nie tyle metalowi, czy chociaż oczywiście nie głównie, ale nie tyle metalowi, co po prostu gitarowi, grunge'owi, właśnie wspomniane metale, będzie też polski grunge zresztą, ale zanim przejdziemy do konkretów, no to jeszcze gwoli formalności, audycja Worek Buszu, Piotr Borobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I właśnie jeden przypadek nie tyle malowidła naskalnego, co sztuki prehistorycznej przyniosłem ze sobą, mianowicie Tom Club wydał w 92 roku singiel You Sexy Thing, promujący płytę nadchodzącą podówczas. I jakby nie sugeruję tutaj jakiegoś, bo widzę, że twoje propozycje są w dużej mierze jakby dinozaurocentryczne. Tutaj to nie jest jakiś, przepraszam, dinozauroseksualizm, tylko wątek tego, że na okładce singla po prostu znajduje się ta słynna rzeźba kobiety o dość, ujmując delikatnie, korpulentnych kształtach, no, która też bardzo mocno jest ogrywana w wszelkich źródłach kultury związanych z prehistorią, więc mimo tego, że muzycznie to jakby nie ma tu zbyt wielu odniesień do prehistorii jako takich, ani też tekstowych, no to tutaj właśnie to jest jeden z tych przykładów, gdzie sfera graficzna stała za tym konkretnym wyborem.
1: Ja skończyłem ten temat na dinozaurach, bo okazało się po krótkiej przebieżce, przede wszystkim przez dyskografię zespołów, które są nerdowskie albo nagrywają piosenki na wszystkie tematy, więc myślałem, że może i na ten temat im się zdarzyło. Także po przebieżce przez dyskografię Win, Sparks i kilku innych takich zespołów okazało się, że no jest zespół z tej samej kategorii, który jest zresztą otoczony, może kultem to by była przesada, ale ma konkretną fanbazę, jest to zespół Might Be Giants i wśród wielu, wielu różnych piosenek, w tym też warto powiedzieć, że na nowej płycie też są, i zresztą bardzo dobrej płycie, pojawia się aż 18 piosenek, ale nie ma akurat tej, której bym szukał. No ale właśnie, jeżeli realizuje się specyficzny temat audycyjny, to jest kilka takich zespołów i audycji alternatywną, to jest kilka takich zespołów, The Mighty Giants są jedne z nich, nie znalazłem nic na nowej płycie. Mówię o tym też dlatego, że nie graliśmy jej i pewnie nie zagramy, mimo że to jest zaskakująco dobry album, zespół jest cały czas żywotny. Wydał już 24 płyty, sporo płyt na żywo, sporo epek, więc to jest spory katalog, a brzmi tak świeżo, jakby to był zupełnie nowy zespół. Oni na nowej płycie brzmią tak, jak najlepsze nagrania na tym poziomie świeżości, co najlepsze nagrania Weezera, i to jest, jeżeli chodzi o zespół z takiej kategorii, wydaje mi się dość spory komplement. Bardzo mnie cieszy, że panowie sobie radzą tak dobrze i radzę, żeby posłuchać tej płyty, bo to jest po prostu świetny rok alternatywny. No i z ich katalogu zostały wybrane przeze mnie trzy numery. Brontosaurus, czyli Brontosaur. I am a paleontologist, czyli piosenka o byciu paleontologiem i grzebaniu w kościach. I Lake Monsters, tutaj trop był taki, że to najbardziej znane przedstawienie potwora z jeziora, czyli tak zwana Nessie z Loch Ness, no to jest jakiś rodzaj dinozaura, który gdzieś tam setki lat temu jako relikt pozostał i niby żyje. O tym można zapomnieć, że to jest dinozaur, a jednak.
0: Ja jeszcze tylko wtrącę odnośnie porównania z Weezerem, że to jest o tyle istotne porównanie, że Weezer przecież w tym roku wydał płytę, ja nawet jeden numer z niej grałem w ramach naszych poprzednich audycji. No i to nie jest tak, że to jest jakaś, prawda, aktualnie niesamowita, powiedzmy, jakość. W sensie jest to dobra płyta, ale Weezer to nie jest zespół, który się starzeje jakoś perfekcyjnie, więc jeżeli They Might Be Giants po tylu latach nagrywają rzeczy na poziomie tych dobrych dokonań Weezera, no to tylko świadczy o nich jak najlepiej, bo jak widać, przy podobnym stadium zaawansowania da się starzeć dużo gorzej.
1: Tak, jest jeden festiwal, który mógłby oba zespoły ściągnąć. Jest to festiwal Rock for People w Hradec Králové. No zobaczymy, bo jeszcze nie wiemy, gdzie zawitamy. Propozycji jest kilka. Propozycja bułgarska wobec potencjalnego headlinera Robiego Williamsa może zostać porzucona. Także zobaczymy, może i wylądujemy w Czechach.
0: Na szczęście Bułgaria w tym roku przyszłym będzie organizować Eurowizję, więc jakby jeżeli to nie wypali, to może moja głupota mnie tam doprowadzi, bo chociaż nie wiem, bo w sensie jakby wiecie, to jest w ogóle już odejście od lat audycji, ale już jesteśmy przy tym. Oni mając do dyspozycji stolicę, oni to organizują w Burgas, bo doskonale wiedzą, że tam są tanie loty i że ludzie będą mieli jak dojechać.
1: To podobnie jak festiwal Feelgood, który również nie jest w stolicy, a jest w Plovdivu na torze kajakowym.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc wszystko, co dobre w Bułgarii, bądź nawet nie tyle dobre, co takie bardziej medialne, bo tutaj nawiązuje do Eurowizji, to no, omija Sofię. Nie wiem dlaczego, może się kiedyś przekonamy, a nie wiemy, czy w tym roku.

0: Nie zajmę dużo czasu w tym wejściu z jednego prostego powodu. Klucz doboru był dokładnie taki sam jak przy moich poprzedniej propozycji, tylko no, no objętościowo, jeżeli chodzi o czas, zajęło to dłużej. Przyniosłem dwa utwory XTC z płyty English Settlement, ponieważ tam na okładce mamy do czynienia z wykorzystaniem malowidła naskalnego, właśnie prehistorycznego, właśnie pasującego do naszego motywu przewodniego. A zawsze to jest przyjemna okazja, żeby sobie XTC zagrać. Dwa utwory z tego albumu, chyba najbardziej rozpoznawalny Sense is Working Overtime, a także Jason i Argonauci, którzy być może nie są z prehistorii, ale no, to jest nieopodal, tak generalnie. Od ciebie dużo więcej propozycji, ale raczej takich jednostkowych, bo po jednym utworze.
1: No bo też temat, jak już wspominaliśmy, jest no bardzo nietypowy.
0: Jest pojemny.
1: Jest pojemny, ale jest też nietypowy, a ja się skupiłem nie na okładkach, a raczej na piosenkach w temacie i tymi piosenkami w temacie okazało się moje ulubione zespoły, jedna z moich ulubionych zespołów, czyli Flaming Lips i Super Fairy Animals, które nagrały piosenki odpowiednio. To nie są jakieś najbardziej znane utwory z katalogu. W przypadku Flaming Lips to jest wczesna ich twórczość i utwór Dinosaurs on the Mountain. W przypadku Super Fairy Animals jest to Carbon Dating, może słówko, bo chodzi o datowanie metodą węglową, które, no ile pamiętam jeszcze z dawnych czasów, bo kiedyś się interesowałem takimi rzeczami, to jest metoda sprawdzania i ustalania wieku wykopalisk, czy to archeologicznych, czy właśnie chyba paleontologicznych też, bo to może również chodzić o jakieś skamieniałości. Także jak najbardziej w temacie. No i dograłem do tego zespół, który pewnie by nie znalazł się w tej audycji, gdyby nie to, że Cage the Elephant zagra w Polsce. Zagra w Polsce po 11 latach i to będzie koncert w Krakowie, co w klubie Studio, co jest naprawdę bardzo niespodziewane, bo 11 lat to jest na tyle dużo jeszcze w stosunku do zespołu, który ostatnio radził sobie no tak średnio. Bo to jest zespół, który wydał jeden naprawdę świetny album, to jest płyta ze środka ich dyskografii póki co, czyli płyta Melofobia, która jest, no jest świetna. No i reszta to są płyty, które mają kilka dobrych piosenek, z których można by uzbierać składankę. Natomiast spojrząc wiem, bo słyszałem o tym od kilku znajomych, głównie koncertowych jak ja, że to jest zespół, który sobie naprawdę dobrze radzi na żywo. No i to, że ten zespół w lutym zagra w Krakowie, kiedy jeszcze w trakcie zimy ten rynek i koncertowy, i płytowy jest trochę w okresie zawieszenia, no to jest bardzo przyjemna rzecz, bo można taki koncert sobie zaliczyć bez większego ciśnienia, bo po pierwsze, no nie ma wielu płyt, które wyszły, po drugie, tych wydarzeń też jeszcze nie jest jakoś specjalnie dużo. Także tym bardziej się cieszę, no wprawdzie robi to Live Nation ten koncert, ale
0: to jedyny minus.
1: To jest właśnie jedyny minus tego wydarzenia. Także pewnie ja tam będę, czy ty tam będziesz, zobaczymy. No też można się spodziewać jakiegoś przyjemnego supportu.
0: Tak, to jest może i trochę, jakby nie chcę powiedzieć starzejące, bo to nie są stare chłopy, ale to jest formacja na lekkim zjeździe, jeżeli chodzi o jakość, ale wciąż duża i może przyciągnąć ciekawy support rzeczywiście, więc no tu jest potencjał.
1: Jeszcze jedno słowo, bo zapomniałem wspomnieć, jaki to jest utwór. Utwór od The Saber-Tooth Tiger, czyli Tygrys Szablozębny. Poruszamy się, zahaczamy o bardzo różne zwierzęta z okresu prehistorii, czy to są dinozaury, tutaj akurat niekoniecznie jest to dinozaur, ale też pasuje, także czemu nie?
0: No, zdecydowanie.

0: Podoba mi się w tej audycji to, że my ciśniemy obydwaj trochę swoim torem. Ja mam też inne nawiązania, ale tak się zdarzyło, że trzecie wejście z rzędu losuje mi się, a nawet nie tyle losuje, co pasuje po prostu do naszej narracji. Nawiązanie oparte na okładce, o okładkę, przepraszam. I no, tym razem jest to zespół Hej z drugiej płyty. Na Hołu też jest dużo wykorzystanych właśnie wspomnianych już przeze mnie wcześniej przy okazji Ecstasy naskalnych malowideł. Oczywiście no nie w stylu, znaczy nie są to, podejrzewam, zdjęcia takie rzeczywiste, bo to jest generalnie w ogóle dwie pierwsze płyty Heja to jest pod kątem okładkowym graficzny trochę chaos, szczególnie druga, więc zakładam, że to po prostu są jakieś efekty, rzeczy stylizowane, no ale inspiracje są oczywiste. I no, chciałem też przynieść coś polskiego. Nie jest to moja jedyna polskość dzisiaj. Potencjalnie zobaczymy, czy druga się zmieści, no, ale jedna z taka, to jest na pewno ta z większą nazwą. I dobrze, że wybrzmiała, zgrywając się z kolei wspominałem o tym, że my działamy swoim torem aktualnie w tym programie dzisiaj. Ja malowidła, ty zwierzęta i dinozaury. I to jest pterodaktyl.
1: Tak, zespół pterodakty, który no nie wiem jak trafił do. Aha, wydaje mi się, że komponując audycję zobaczyłem, że mam utwór o brontozaurze, They Might Be Giants i pomyślałem sobie dinozaur albo jakieś stworzenie. Czy jest jakiś, który kojarzę i czy może być taki zespół? No i okazało się, że pomyślałem o pterodaktylu, okazało się, że jest oczywiście zespół pterodaktyl. Co więcej, zespół pterodaktyl grał w Krakowie na jedynym koncercie w Polsce. Organizowało go Front Row Heroes i to był czas jeszcze, kiedy Cyprian Buś nie robił koncertów w Re, nie robił koncertów w innych klubach. Trochę się tułał. I to był etap zorganizowania kilkunastu imprez w klubie Forty Kleposz, który teraz robi dużo bardziej mainstreamowe imprezy. Wtedy można było organizować Noise Rock z Ohio. Pterodaktyl akurat wtedy wydał był po wydaniu dwóch płyt, zdaje się, jeszcze przed albumem Zoneido z tego samego roku. Ich najlepszy album to debiut zdecydowanie, z którego zagrałem dwa utwory. Usłyszeliśmy Astros oraz Polio. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak może brzmieć ilustracja Polio, no to właśnie tak. Dużo rozwibrowanych gitar. Jakieś harmonie nietypowe wokalne, nietypowe riffy basowe, zabawa rytmami. Jest to bardzo ciekawe. Szkoda, że zespół nigdy nie doskoczył do tego poziomu, ale to, co na swoim debiucie zaprezentowali, to jest rzecz naprawdę świetna i pewnym objawem zwichrowanego humoru pewnie jest to, że na okładce debiutu pterodaktyl nie jest pterodaktyl, a jakiś bliżej nieokreślony ptak, nie wiem czy to jest. Jest taki ptak amerykański Blue Jay, ale nie wiem jak to się tłumaczy po polsku. Modrosłujka błękitna. Czy jest to modrosłujka błękitna, to nie wiem, ale okładka z pewnością jest błękitna.
0: Znaczy, wiesz co, Sójka może by mi rozpoznał w tym, ale bo to mądro Sójka błękitna brzmi jak jakiś konkretny gatunek Sójki. A to jest też trochę zbyt rozmazana okładka, żeby
1: Czy
0: coś.
1: wygląda to tak, o.
0: No to nie wiem, to nie wiem. No chyba, że to jest właśnie na zasadzie negatywu. Bo rzeczywiście mądro Sójka błękitna jest na zdjęciach normalnych rzeczywiście błękitna, tak na wskroś błękitna. W zasadzie, a tutaj ten ptaszek jest w większości biały, więc może to o to chodzi, że zostały odwrócone kolory.
1: Tak. To jest zdecydowanie najmniej oczywisty z zespołu. Dzisiaj twój nie jest aż. Nie jest
0: Nie,
1: tak
0: nie jest w ogóle w Polsce.
1: undergroundową propozycją.
0: Nie jest undergroundową propozycją, jakkolwiek no, warto pamiętać, że Hej, mimo tego, że potrafił tu zacierać na przestrzeni lat, no jednak wyrósł z tych gitar i No i pewnie musimy w końcu przejść do metali. Nie zdziwię się, jak to zaraz się stanie, albo chwilę później zobaczymy. Więc może to będzie taki, używając anglicyzm, gateway.

0: wyjścia z poprzedniego wejścia, nie będącą typowo metalem, ale otwierającą nam przestrzeń na ewolucję w tym kierunku. No tak, moja propozycja też nie była metalem sensu stricto. Bardziej to są rzeczy ciężkie, ale jednak no-wave'owe, post-punkowe. Mianowicie jest to zespół Circle X, nieistniejący już, który istniał paradoksalnie dość długo, ale mało intensywnie, bo przez prawie 20 lat działalności było zaledwie dwa albumy, ale debiutancką płytą była płyta pod tytułem Prehistory, co jakby tłumaczy się samo przez się. I jest to oczywiście płyta dobra, to swoją drogą, bo inaczej bym nie przyniósł. Zagrałem z niej dwa utwory, które są de facto self-titled w wypadku tego albumu, czyli Prehistoria część pierwsza, Prehistoria część druga. To jest dość długa prehistoria, bo zajęła 10 minut.
1: Ja zagrałem z kolei zespół, który wpisuje się w nurt polskiego metalu klimatycznego z przełomu lat 90. i pierwszej dekady 2000. Zespół Neolitik, jeden z kilku Neolitików. I płyta debiutancka, której największym problemem zdecydowanie jest piosenkopisarstwo, tudzież songwriting, który jest naprawdę dobry, partie gitar są bardzo dobre, partie perkusji też są całkiem niezłe. Problemem jest produkcja, problemem jest wokal, niestety jest to... Cierpi ta płyta na braki w dynamice, nie jest to brzmienie plastyczne. I momentami słucha się tego przez to boleśnie, szczególnie jak dochodzi długi wokal. Mimo wszystko uznałem, że to jest na tyle ciekawy relikt swoich czasów, że warto go zaprezentować w dwóch odsłonach, a po drugie no raczej nie będzie już okazji, żeby zagrać zespół Neolitik. No chyba, że pojawię się na Ostrów Rock Festiwalu, a zespół się w międzyczasie zreaktywuje, bo ten festiwal różne wynalazki tego typu widział. Może się to kiedyś wydarzy. Też w ogóle chyba niezbyt często gramy metal gotycki. Chyba, że klasyki. Taka okazja się pojawiła. Żegnać z kolei będziemy się zespołem fundatorskim dla tego wydania audycji. Usłyszymy Mastodon i to aż trzy razy. W moim wypadku sięgnęliśmy aż do debiutu, od którego czasu minęło już 24 lata. Także strasznie długo. Gdy ta płyta wychodziła, ja miałem ledwie 10 lat. Także no niech to świadczy o upływie czasu. To jest płyta, na której jeszcze było słychać metalcore, mathcore, którego było zdecydowanie mniej później. I z tej płyty mój wybór to kolejna skamielina, czyli Trylobit, o którym można sobie trochę poczytać, bo jest to dosyć ciekawe. Cały czas mi przychodzi do głowy słowo żyjątko. Nie do końca o to chodzi.
0: No, słowo żyjątko jest pieszczotliwe, a nie zawsze w takich sytuacjach pieszczotliwość jest wskazana.
1: Stawonóg się okazuje, że
0: można i tak. Natomiast, żeby tutaj teraz luzować w momencie, kiedy sprawdzasz jeszcze informacje, to w ten sposób tworzy się nam ładny przekrój przez twórczość Mastodona, ponieważ ja poza jednym numerem z nowej płyty sięgnąłem do Blood Mountain, która ma w tym roku 20-lecie wydania, też kupa czasu i z tego albumu Sleeping Giant, a z tego tegorocznego, skądinąd udanego, chociaż może nie jakoś niesamowicie udanego, potrafią lepiej, ale to jest dobry Mastodon, Your Ghost Again.
1: Tak. Nagrywamy za jednym razem dwie audycje, także za chwilę, znaczy tak, w przyszłym tygodniu randomy, ale przez to właśnie, że dwie audycje są nagrywane za jednym razem, nie będzie tam takich najbardziej świeżych nowości, dlatego że one są dopiero przed nami, a może to być odczuwalne o tyle, że tych płyt, i to ważnych płyt, wychodzi teraz naprawdę dużo.
0: Tak, no to niestety jakby moje kwestie, powiedzmy, zawodowe, no, znaczy no nie powiedzmy, tylko po prostu zawodowe.

0: chodzącym po prostu w Krakowie przez dłuższą część tygodnia nie będzie. Jestem w delegacji służbowej, może nie na drugim końcu Polski, ale dość daleko. Więc no musieliśmy trochę wyjątkowo przyspieszyć i mam nadzieję, że to się nie odbije jakoś bardzo. Sądzę, że nie, dlatego że też, no mimo tego, że to może nie będą zupełnie najświeższe nowości, no to też wydaje się tego tyle, że w sensie wydaje się albumów tyle, że po prostu to się i tak może zlewać. W sensie ja niejednokrotnie mam tak, że na przykład dopiero teraz odkrywam rzeczy wydane w maju czy w czerwcu.
1: No ja też i to często są wykonawcy, których ja bardzo lubię.
0: Tak, z tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy jak wyjdzie. Za dzisiaj dziękujemy. Piotr Borobiej.
1: Jakub Muszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj piątek, 18 dzień września i 261 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Stanisław i Irena oraz Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar, Metody i Kastiel. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy tak, Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej płacy, no to ciężkie do zrealizowania, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, no i uwaga, uwaga, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. Nie wiem, czy akurat te dwie funkcje można połączyć, no, ale próbować zawsze możemy. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to chciałbym Was zaprosić jutro do Fortu Borek na godzinę 18, a tam na ulicy Fortecznej 146 będzie koncert nie byle jaki, bo Marek Piekarczyk będzie grał akustycznie. A jeżeli nie pamiętacie, to przypominam, Marek Piekarczyk to ni mniej, ni więcej, tylko rockman prosto z TSA. No i zaproszenie do kina, skoro tak, chciałem Was zaprosić na animację. Animację dla szerokiego kręgu odbiorców, czyli dla wszystkich w zasadzie. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że chodzi o film Teddy i Magiczna Lampa. Film premierowy, bo świeżo na ekranach kinowych się pojawił, de facto dzisiaj można powiedzieć. A tym razem mamy, no cóż, no tak, może jeszcze wyjaśniając, to jest takie połączenie, no powiedzmy, Indiana Jonesa z paroma innymi postaciami, albo bibliotekarzem, o, niech będzie w ten sposób. A skoro tak, no to dorzućmy, że mamy tym razem akcję, która, no, jest powiązana z pewnym małolatem, brzdącem, który się pojawia, a że mumia w międzyczasie również pomaga rodzicielom, no to sprawa jest prosta. Generalnie zobaczymy jaskinię Alibaba i 40 rozbójników, między innymi. A skoro tak, no to podpowiem, że możecie wybrać się na ten seans dzisiaj i jutro o godzinie 16.10 i 18.30. Na przykład oczywiście zapraszam do kina. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to przypominam, że wielkimi krokami zbliża się Małopolska Noc Naukowców, która już to jest 20. edycja, moi drodzy, także jest o czym mówić. A wszystko to rozlega się już w przyszły piątek o godzinie, no w zasadzie nie o godzinie, wieczorową porą. Jednym słowem, 25 września, piątek, od godzin wieczornych, tak generalnie to od 17 albo coś koło tego. Jeżeli chodzi o szczegóły, to dorzucę, że aż 7 wydziałów politechnicznych będzie brało w niej udział, w związku z tym atrakcji będzie co niemiara. Natomiast nie bez kozery już w tej chwili o tym mówię, bo od wczoraj, od godziny 9 ruszyły zapisy, no właśnie, może to za źle zabrzmi, ale część z atrakcji przygotowanych przez nasze wydziały ma ograniczenia ilościowe czy limity osób, które mogą się tam pojawić. Co za tym idzie, obowiązują po prostu wcześniejsze zapisy. A skoro tak, to przypominam, że już od wczoraj, powtórzę, już od wczoraj, od godziny 9, te zapisy są prowadzone, w związku z tym, jeżeli chcecie wybrać się na którąś z tych atrakcji, a szeroki program znajdziecie na stronie Głównej Politechniki Krakowskiej, należy po prostu sobie, no, ułatwić sprawę i zapisać się. Zapraszam na 20. edycję Małopolskiej Nocy Naukowców, 25 września, między innymi na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to wszystko, co powinniście zrobić. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. Gwoli ścisłości przypominam, że te www jest szczególnie ważne w przypadku aplikacji androidowych, no bo inaczej, no, mogą one sobie trochę gorzej radzić z dopisywaniem właśnie tego przedrostka przed nasz adres.
A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka szczegółów organizacyjnych, bo tak jak wspomniałem, słuchajcie nas można całą dobę, natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to w piątek, a w zasadzie inaczej, przez weekend, czyli sobotę i niedzielę możecie wysłuchać powtórek naszych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o 17 trochę informacji, natomiast o godzinie 20 z naszej odkurzonej, czyli no powiedzmy może nie premierowo, ale w każdym razie z bardzo atrakcyjnymi i dawno, ale to bardzo dawno nieprezentowanymi naszej antenie materiałami, czyli prawie że prapremiera. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu września w programie Poranek w Nowinkach. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Dodam jeszcze, że dzisiaj podsumowanie jednego z ważniejszych wydarzeń, no, ekonomicznych, bo skończyło się Forum Ekonomiczne w Karpaczu, o którym zaraz coś niecoś dopowiem.

No tak, moi drodzy, zakończyło się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, w którym Politechnika Krakowska jako partner uczelniany brała bardzo aktywny udział. Dość powiedzieć, że na zakończenie forum, które zakończyło się w czwartek, wręczono statuetkę nagrody. Nagrody, która przeznaczona była dla firmy, no powiedzmy, bardziej zaangażowanej w kwestie związane z AI i nie tylko, czyli AI Visionary Award. Nagroda została wręczona przez Monikę Firlej, to akurat przedstawicielka Politechniki Krakowskiej, czyli Future Lab Politechniki Krakowskiej. Natomiast sama statuetka powędrowała do firmy Comax Polska, która dostarcza rozwiązania z branży górniczej i recyklingu na całym świecie. Co więcej, no jest to po raz kolejny, gdy taka nagroda trafia z Politechniki Krakowskiej do bardzo zasłużonej firmy z tego obszaru. Natomiast z drugiej strony nie można również zapomnieć o tym, że w ramach forum zaprezentowany został również raport dotyczący uzbrojenia, ale nie tylko, czyli po prostu chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem działalności przemysłu obronnego, a ściślej zapewnienie, no w zasadzie nie tyle zapewnienia, tylko przebiegu łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego, co aktualnie zyskuje oczywiście zupełnie inny wymiar. Jednym z wniosków było centralna mapa bezpieczeństwa, ewolucja roli mądra, odpornej zamiast pełnej autorki, amunicja 155 mm jako priorytet, ludzie to kapitał obronny, czas to bezpieczeństwo. To ogólne wątki wynikające z tego raportu przygotowanego m.in. przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, ale oczywiście współtworzonego przez inne czołowe polskie uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Warszawski czy Szkołę Główną Handlową, no i oczywiście Wojskową Akademię Techniczną. Natomiast wątkiem chyba najbardziej istotnym, bo autorzy raportu podkreślali to wielokrotnie, było zabezpieczenie polskich łańcuchów dostaw, które stanowią de facto rację stanu, od której zależą suwerenność i bezpieczeństwo Polski.

Jeżeli mowa o informacjach, to może zaczniemy od rzeczy, która, no właśnie, z jednej strony może wydawać się mała i istotną, ale od strony naukowej, no to jest krok niemalże milowy, ponieważ w czasie badań, które prowadzone były w CERN-ie, został odkryty brakujący element rodziny cząstek. No, jednym słowem, wydarzenie naukowe światowego formatu, w którym uczestniczyli zresztą nasi przedstawiciele. Co prawda, zespół, który dokonał tego międzynarodowego wyczynu, to liczy prawie 1000 naukowców, w tym przynajmniej kilku działających w obrębie Politechniki Krakowskiej. Dodać należy jednak, że jest to, no powiedzmy, potwierdzenie pewnej cząstki, która teoretycznie została udokumentowana jakiś czas temu, ale od wielu lat nie potrafiono jej, no powiedzmy, znaleźć, udokumentować czy pokazać. I właśnie teraz zespołowi udało się to w ramach eksperymentu LHCb w CERN-ie dokonać. A z naszej strony liderem przedsięwzięcia jest doktor habilitowany inżynier Sebastian Kubis z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, natomiast uczestniczą w nim również dr Maciej Duras, dr inżynier Józef Borsuk, a z Wydziału Mechanicznego profesor Piotr Duda i dr inżynier Łukasz Felkowski. Ci dwaj akurat brali udział w przedsięwzięciu, które może nie bezpośrednio odpowiadało za odkrycie cząstki, chociaż można to różnie interpretować, bo oni odpowiadali między innymi za konstrukcję, uczestniczyli w opracowaniu konstrukcji samego detektora eksperymentu, co samo w sobie było niesamowicie istotne, ponieważ przyrząd bardzo skomplikowany, wymagający dodatkowego chłodzenia, a poza tym musiało to być upakowane w określonej wielkości i dodatkowo jeszcze rozbieralne, by ewentualnie można było to korygować, serwisować. Jednym słowem, naprawdę wydarzenie istotne, przynajmniej od strony naukowej. Dość powiedzieć, że wszyscy oni są współautorami artykułu, który opisuje wyniki tego odkrycia, a który ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Physical Review Letters. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno jest się czym pochwalić. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

W sumie to wszyscy już są myślami pewnie przy nowym roku akademickim 2026 na 2027, bo za dni kilkanaście będzie ostateczny ranking, a w zasadzie ostateczne wyniki naboru na Politechnikę Krakowską. Natomiast ja powiem, że wszystkie kierunki cieszyły się sporym zainteresowaniem kandydatów i wszystkie zostaną uruchomione. Są to kierunki na studiach inżynierskich pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałbym już troszeczkę wyjść do przodu, bo możecie przygotować się na rekrutację na studia drugiego stopnia, studia magisterskie, których rekrutacja rozpocznie się zimą, a trzeba zaznaczyć, że w ramach tych kierunków przygotowywanych będą nowe kierunki, czyli informatyka i cyberbezpieczeństwo oraz budownictwo w energetyce jądrowej. Jednym słowem, moi drodzy, warto kontrolować, co tutaj ciekawego się pojawi.

i przyszła kolej chyba na pewną ciekawostkę, bo od wielu lat przedstawiciele naszej uczelni przygotowywali pewną koncepcję, która miała na celu zmianę oblicza rynku głównego w Krakowie, w celu przywrócenia może tej wcześniejszej, dawniejszej formuły, w której akurat na rynku głównym było dużo zieleni, drzew i w ogóle. Okazuje się, że w końcu te wnioski, te sugestie, które płynęły z naszej uczelni, zostały wysłuchane, bo już niedługo rynek główny w Krakowie przestanie być tą betonową płytą, a zarząd zieleni miejskiej ogłosił właśnie przetarg na posadzenie drzew w sercu miasta. To właśnie efekt tego projektu budżetu obywatelskiego, który ma odmienić największy plac Krakowa, a który był przygotowywany, a w zasadzie koncepcja była przygotowywana przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy związane z uczelnią, no i powiedzmy zielenią oczywiście, to Politechnika wdraża kompleksowy plan transformacji zieleni na naszych terenach, przeznaczając na ten cel m.in. 100 milionów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a rewitalizacja obejmie m.in. kampusy przy ulicy Warszawskiej oraz w Czyżynach. Politechnika posadzi kilkaset drzew, ponad 35 tysięcy krzewów i ponad 100 tysięcy innych roślin, więc powstanie na pewno duży, dobry obszar zieleni. Dodatkowo powstanie również system retencji stref biocentrycznych i nowa infrastruktura pieszo-rowerowa. To wszystko w ramach strategii zrównoważonego rozwoju kampusów Politechniki Krakowskiej.

A teraz przejdźmy do kwestii, no może natury czysto organizacyjnej, bo od kilku dni ruszyła linia 183. Wróć. Może nie tyle ruszyła, co ma ona akurat trasę przebiegającą przez ulicę Życzkowskiego, bo Politechnika bezpłatnie użyczyła ulicę Życzkowskiego na potrzeby uruchomienia nowej trasy miejskiej linii autobusowej, a linia ta, czyli 183, kursuje już od ostatnich dni sierpnia, jeździ z Lesiska do Mistrzejowic, a po drodze autobus zatrzymuje się teraz między innymi w rejonie ulicy Życzkowskiego, ale linia na Pawła II i osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej tuż obok Wydziału Mechanicznego i Akademików PK w Czyżynach. W dni powszednie, w godzinach szczytu, linia 183 jeździ co 15 minut, a poza szczytem co 20 minut. Weekendy i święta co pół godziny. A nowe połączenie ma na celu ułatwienie codziennych dojazdów dla mieszkańców, studentów oraz pracowników firm znajdujących się w rejonie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach i osiedla studenckiego. A dzięki temu porozumieniu, które ma miejsce między Politechniką a miastem, możliwe było dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowej trasy. Dość powiedzieć, że również w związku z prowadzeniem nowej linii, linia 183 nie zatrzymuje się już na niektórych przystankach, takich jak Czyżyny Dworzec, Czyżyny Stala Sawickiego, Medweckiego, Wiklinowa oraz Siwka, czyli dotyczy naprawdę rejonu dotyczącego, a w zasadzie powiązanego z Politechniką Krakowską. Just

A teraz o kwestiach związanych, no powiedzmy, z działalnością Politechniki. Na początek pochwalimy się. Parę dni temu, dokładnie 3 września, w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Odrodzenia Polski, a odznaczeni zostali profesor, doktor habilitowany inżynier Andrzej Seruga oraz doktor habilitowany inżynier architekt Marcin Furtak, profesor Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, jak najbardziej politechnicznie. Natomiast kwestią kolejną to jest to, że Politechnika przystępuje do realizacji nowego projektu europejskiego pod nazwą Gretin, czyli projektu finansowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej. Program rozpoczął się 1 września i potrwa 42 miesiące. Kierowniczą projektu jest doktor habilitowana inżynier Marzena Nowak-Odsłoń, profesor Politechniki Krakowskiej. Projekt natomiast sam w sobie stanowi, no powiedzmy, pewną odpowiedź na wyzwanie dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłownictwa i chłodnictwa. Zresztą w ramach tej inicjatywy zaplanowano 10 odrębnych projektów pilotażowych oraz modeli technicznych w 6 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przechodząc dalej, w dniach 26 i 30 sierpnia, czyli wcześniej oczywiście, na Politechnice Krakowskiej odbył się obóz Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Zaprojektowani 2026, a był to obóz szkoleniowy skierowany do samorządów studenckich z całej Polski. Celem wydarzenia było wykształcenie umiejętności z zakresu zarządzania projektem wśród początkujących samorządowców.

A skoro o wydarzeniach stricte uczelnianych, aczkolwiek o szerszym wymiarze, to chciałbym podpowiedzieć, że w środę 1 września na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, miał miejsce debata kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo przypominam, że zgodnie z wynikiem referendum ustąpił piastujący tą funkcję pan Mieszalski. No i będziemy mieli wybory niedługo. A debata ta na Politechnice Krakowskiej oczywiście odbyła się pod hasłem Biznes, nauka, samorząd. Rozmowy obejmowały istotne tematy dla przyszłości Krakowa i dotyczyły rozwoju gospodarczego i inwestycji, współpracy miasta z biznesem, uczelniami, innowacji, nowych technologii i wykorzystania sztucznej inteligencji, a także warunków sprzyjających przedsiębiorczości i rozwojowi talentów. Natomiast można jeszcze chyba dorzucić w tym momencie w ramach informacji istotnych, że Politechnika Krakowska we współpracy z ONDE SA rozwija niskoenergetyczne metody otrzymywania wysoko uporządkowanych materiałów węglowych, w tym grafitu z biomasy i odpadów organicznych, a badania prowadzi magister inżynier Gabriela Chodacka pod kierunkiem profesora doktor habilitowanego inżyniera Marcina Banacha. Celem jest nie tylko poznanie mechanizmów grafityzacji, ale też zmniejszenie zużycia energii i wpływu na środowisko, co oczywiście samo w sobie ma bardzo istotne znaczenie. Natomiast jeżeli już mowa o naszych naukowcach, no to należałoby dodać jeszcze przynajmniej dwie informacje, chyba bardzo istotne, bo profesor doktor habilitowany inżynier Agnieszka Sobczak-Kupiec, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, została powołana zarządzeniem dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w skład zespołu oceniającego dla dwóch prestiżowych programów Becker Nava, doktoranci oraz Preludium Bis Nava, zespół, któremu przewodniczy doktor habilitowany Anna Bliska-Kos, liczy 16 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a jego pracach wspierać będą sekretarzy będący pracownikami NAWA. Natomiast kolejną sprawą, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, to mamy 6 naukowców PK z nominacją do prestiżowego gremium. Po pierwsze, doktor habilitowany inżynier Piotr Małka, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Robert Sałat, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki Krakowskiej i doktor habilitowany inżynier Łukasz Sisło, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Zając oraz doktor inżynier Waldemar Małopolski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymali nominację na członków Komitetu do Spraw Automatyki i Robotyki Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. A komitet będzie eksperckim zapleczem Izby wspierającym rozwój jednego z kluczowych obszarów nowoczesnego przemysłu.

0: No i ostatni pakiet informacyjny, można chyba tak to powiedzieć, bo Politechnika Krakowska zaczyna iść w kierunku nowoczesnych technologii obronnych i to z grupą niewiadów. W ostatni weekend, a w zasadzie przed weekend, bo w piątek 4 września, Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy z zakładami sprzętu precyzyjnego niewiadów spółka z o.o., a umowa zakłada m.in. wspólne prace badawczo-rozwojowe i ich komercjalizację, czyli projekty wdrożeniowe łączące naukę z praktyką oraz praktyki i staże dla studentów Politechniki Krakowskiej. Natomiast z bardziej może przyziemnej sprawy istotnej dla studentów Politechniki, to należy powiedzieć, że uruchomiliśmy właśnie nowy międzynarodowy kierunek studiów drugiego stopnia, prowadzony wspólnie z tajwańską uczelnią. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 sierpnia.
1: I know what time it is.

A teraz przyszła kolej na ostatni etap zaproszeń do wydarzeń, które na Politechnice się rozegrają, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wielokrotnie już o tym mówiłem w ramach serwisów informacyjnych, że powoli zbliża się termin 21. edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Temat tegorocznego konkursu to droga do życia, konkursu fotograficznego, a dodam, że co prawda mamy jeszcze prawie miesiąc na dostarczenie prac konkursowych, ale warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że nagród sporo jest, bo nagrody finansowe i to myślę bardzo atrakcyjne. Skoro już mowa o kwestii fotograficznej, to chciałbym podpowiedzieć, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, który jest przygotowany dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, czyli fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. Natomiast od strony już powiedzmy bardziej naukowej chciałbym przypomnieć, że w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurostil 2026, a konferencja, no moi drodzy, już trwa rejestracja to przede wszystkim, natomiast jest to konferencja, która po raz pierwszy w Polsce odbędzie się na największym poziomie, czyli na Politechnice Krakowskiej, a konferencja poświęcona konstrukcjom metalowym, w związku z tym warto o tym pamiętać, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, swoje zainteresowania, bo konferencja zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. No i jeszcze jedna informacja, no bo w końcu chyba nie można o tym nie wspomnieć. Przypominam, że już jutro startuje 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, o którym oczywiście mówiłem na początku, ale przypominam oczywiście.

Jeżeli chodzi o zaproszenia, no to prawdę mówiąc, uciekły mi jeszcze dwa niezwykle istotne, w zasadzie dwie niezwykle istotne propozycje, bo przypominam, że w tym tygodniu odbędą się warsztaty przygotowujące do testów EPSO, czyli testów konkursów organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a skierowane do studentów i absolwentów zainteresowanych karierą w instytucjach Unii Europejskiej. No i w ramach tych testów oczywiście uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda proces rekrutacyjny do instytucji Unii Europejskiej, poznają strukturę testów EPSO, strategię rozwiązywania poszczególnych typów zadań oraz otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego przygotowania do konkursów. Warsztaty odbędą się od 17 września w formie hybrydowej, natomiast możliwość zgłoszenia upływa w dniu 16 września, w związku z tym wbrew pozorom nie zostało do środy zbyt dużo czasu. Zachęcam oczywiście dla osób zainteresowanych, no powiedzmy, wydaje mi się, że jest to wręcz konieczne skorzystanie z tej oferty. No i jeszcze jedna sprawa, no bo wrzesień, moi drodzy, powoli zmierzamy do końca okresu wakacyjnego, w związku z tym wracają również wykłady Politechniki Ekonomedu. Tym razem już w najbliższą środę o godzinie 17:00 pierwszy raz w sezonie jesiennym wykład Politechniki Krakowskiej i Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji Ekonomet, spotkanie z czołowym przedstawicielem polskiej okulistyki. I właśnie wtedy, w środę 16 września o 17:00 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Wylęgała przeprowadzi wykład pod tytułem Oczy artystów. Choroba, geniusz i postęp medycyny. Dodajmy jeszcze, że profesor Wylęgała jest prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownikiem tamtejszej katedry okulistyki oraz ordynatorem oddziału okulistycznego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

I to wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy poranek. Dodam jeszcze, że możecie oczywiście sprawdzić zestaw wydarzeń, które rozgrywały się w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Bo oczywiście na mediach społecznościowych Politechniki Krakowskiej sporo tych materiałów się pojawiło, co wynika chociażby z tego faktu, że braliśmy akurat bardzo aktywny udział w całym przedsięwzięciu. A skoro tak, to jeszcze jedno bardzo istotne ogłoszenie, a w zasadzie nawet dwa. Po pierwsze, zapraszam oczywiście tradycyjnie do słuchania Radia Nowinki. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Szczególnie te www jest istotne w przypadku urządzeń z Androidem. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być jasne. No i druga sprawa, no bo rusza nowy sezon działalności Nowinek, a skoro tak, moi drodzy, to ponownie zapraszam Was do współtworzenia, współuczestniczenia w prowadzeniu radia. W związku z tym, jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, oczywiście zapraszam do kontaktu. Wystarczy napisać na nowinki@pk.edu.pl, ewentualnie odwiedzić nas, no, najlepiej w poniedziałek lub w środę około godzin 19:30-20:00. Myślę, że w naszej siedzibie na ulicy Skarżyńskiego chętnie udzielimy Wam wielu wyjaśnień i przedstawimy, w jaki sposób możecie podjąć tą współpracę. A ze swojej strony oczywiście oferujemy po pierwsze dobrą atmosferę, a po drugie oczywiście myślę, że dobre przygotowanie do prowadzenia tego typu działalności. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, a dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla Was Tomasz Kapuśniak.

A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc, moi drodzy, z naszej odkurzonej, Marek Grechuta i jego goście.

I'm only 5'1", but now my time has come. I won't brawl no more.

wanna stand all over the fucking spotlight. I wanna

Lenin.

Yeah. I love you up there. I love you now. Hit me hard. Hit me hard.

Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.